0: Playing a listener's favorite sound of the month, Zakopane, Placic by Krzysztof Topolski.
1: Tak, oto eta schabowego zapraszamy. Zostawiam sobie rublę.
2: No to tracimy czas. Nawet to mamy, nic innego nie mam do pory.
1: No to dopiero czwartek do czwartek.
2: No to pogramy trochę, jeszcze mam to. Chodź.
1: No bo ty sobie wchodzisz. Tak, właśnie wszystkie swojsku zapraszamy na żywetku. Lub na zupkę pomidorową zapraszamy.
3: Co tu w ogóle być?
2: Proszę.
1: Na szurek zapraszamy z kiełbaską białą. Na łososia grillowanego, podanego na szpinaku zapraszamy z zestawem surówek.
4: A tu to samo ma.
3: To jest tylko same drugie danie, 12 zł.
1: Wielośliwonowe zapraszamy na przykład z kapustą i grzybami lub z truskawkami. Na pstrąga zapraszamy na masełku z frytkami, zestawem surówek. Na placka pod Bójnicki zapraszamy.
4: Jak mówić, to po to zjem drugie.
5: Found listener from Sydney, Australia, playing nearby sound, Neocenes. Paddy's Fruit Market by John Hopkins.
6: Today,

0: found listener from Warsaw, Poland playing nearby sound, Warsaw Stadium 0203-801 Wars, Wawa, Poland Dworzyk Stadium by Andrzej Mazajski.
1: Do stacji Warszawa Wschodnia. Idzie na to przy peronie